0: ara so ya nigba ti won gbo je komo latenu top striker
1: lagilu fm.